drogce zgarną, trzeba zejść brać. To moje powszechno, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jít na